zdanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: Beskid News.
1: Katarzyna Graboni, Radio SK. Teraz w magazynie rozmowa z Moniką Lach, która opowie o tworzeniu, ale i ochronie domowych archiwów. Gościmy panią Monikę Lach. Pani Moniko, dzisiaj rozmawiamy z panią, no właśnie, o archiwach domowych. Pani jest z doświadczenia, można powiedzieć, ale przede wszystkim z zamiłowania archiwistką.
2: Tak, to prawda. Uwielbiam poszukiwania, uwielbiam genealogię, bardzo mnie to cieszy, bardzo się tym interesuję i cały czas w tym kierunku się rozwijam.
1: Będziemy rozmawiać o tych naszych domowych archiwach, jak je tworzyć, po co warto je tworzyć, bo na pewno warto. O tym miałyśmy okazję już jeszcze przed rozmową naszą antenową trochę pogawędzić. No i właśnie, jakich błędów nie popełniać, jak zadbać o te nasze domowe archiwa. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania z panią Moniką jest seria, można powiedzieć, spotkań i wykładów w ramach cyklu żywieckiego Detalu. Pani miała przy współpracy z żywieckimi detalistami przynajmniej dwa takie spotkania, gdzie odkrywała pani właśnie te, można powiedzieć, sekrety domowej archiwistyki.
2: Tak, w zeszłym roku Detal Żywiecki organizował dwa spotkania, które miałam przyjemność poprowadzić. Pierwsze z nich dotyczyło właśnie digitalizacji archiwum domowego.
1: No to zacznijmy od tego, czym właściwie jest takie domowe archiwum, no właśnie z pani perspektywy.
2: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. No domowe archiwum, no to zbiór takich najcenniejszych, nie tylko dokumentów, bo mogą to być i fotografie, i dokumenty papierowe, mogą to być nagrania. To są rzeczy szczególnie dla nas cenne, mówiące o historii naszej rodziny. I każdy ma to domowe archiwum. Składają się na nie różnego typu dokumenty. Mogą to być chociażby akty Urzędu Stanu Cywilnego, mogą to być różnego typu listy, inne dokumenty, pamiętniki, fotografie, które gromadzimy przez całe życie, czasami jakieś inne dokumenty typu projekty, mapy naszych nieruchomości, projekty domów. To wszystko są dokumenty, które również mogą stanowić nasze archiwum.
1: No dobrze, ale z punktu widzenia archiwistyki, która z tych kategorii jest, można powiedzieć, najcenniejsza?

0: cenniejsza, ta najbardziej sentymentalna, która ma wartość dla nas, powiedzmy dla członków rodziny, czy może no, jakieś przecież no, elementy, które mogą mieć wartość no, w przeliczeniu na finanse?
1: No to zależy, no różne rzeczy są istotne dla różnych ludzi, no dla mnie najcenniejsze są te, które mają wartość sentymentalną, no bo mówią o nas, o naszym życiu, o naszej rodzinie. Są również rzeczy wartościowe, tak, typu, nie wiem, medale pamiątkowe, pamiątkowa biżuteria również może stanowić część naszego archiwum, również może być warta zdigitalizowania, tak, czy zachowania na przyszłość.
0: A tak z pani praktyki, ludzie wiedzą, co mają pochowane w tych domowych pudełkach, teczkach, gdzieś na strychach?
1: No myślę, że część ludzi wie, ci chociażby, którzy robili drzewa genealogiczne, myślę, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że każdy, czasami może się wydawać, że błahy dokument jest nośnikiem pewnej wiedzy. Czasami te dokumenty, które teoretycznie mogą nie mieć żadnej wartości lub nie być istotne, w pewnym momencie okazuje się, że jest tam jedno zdanie, jedna osoba na zdjęciu, która będzie takim brakującym puzzlem w tej naszej genealogicznej układance. Także ciężko generalizować wagę dokumentów, bo nigdy nie wiadomo, który przyda nam się na przykład w budowie drzewa genealogicznego.
0: No właśnie, bo chyba w wielu przypadkach takie rozmyślanie nad tym domowym archiwum startuje w momencie, kiedy z własnymi dziećmi zaczynamy jednak budować, a w zasadzie odtwarzać korzenie rodzinne.
1: Tak. Tak, to jest bardzo fascynujące i chyba od tego przed wielu laty zaczęła się moja fascynacja genealogią, dokumentami rodzinnymi. No, to jest cudowna praca i warto angażować się w to takie typowe zadanie, bodajże w 4. klasie szkoły podstawowej. To są początki takiej wiedzy dla dzieci historycznej, nauki historii i zaczynają od budowy swojego drzewa. Zaskakujące informacje mogą się pojawić na tym drzewie. Ja pamiętam, że nasze drzewo rodzinne miało, jak już skleiliśmy wszystkie rodziny, wszystkich tych powinowatych, dziadków, prapradziadków, w jedno gigantyczne drzewo miało ono 11 metrów długości.
0: A do którego wieku udało wam się odgrzebać własne korzenie?
1: Nie było łatwo, bo robiliśmy to zdalnie, korzystając jakby z wiedzy dziadków, z wiedzy naszych żyjących cioć, także z tych dokumentów, do których mieliśmy dostęp online. I akurat zbudowaliśmy drzewo mojej babci ojczystej i doszliśmy do takiego momentu, gdzie przewidywana data urodzenia najstarszej osoby w tym drzewie to było gdzieś około 1650 roku bodajże.
0: No to tutaj naprawdę szczere brawa.
1: No ja już z góry powiem, że to nie było łatwe, bo to trzeba było się przedzierać przez rosyjskie pisane cyrylicą metryki parafialne. To było duże wyzwanie.
0: Ale za to jaka przygoda.
1: No fenomenalna, fenomenalna. Wiele wspaniałych takich odkryć, poszukiwań, które później kontynuowaliśmy przez wiele lat dzięki pomocy rodziny, tutaj też rodziny mojego męża.

0: i odkrywamy pudła, pudełka, czasem to jakieś teczki, w których są dokumenty, o których być może nie wiedzieliśmy, że istnieją, pojawiają się jakieś fotografie. No to pierwsze pytanie o tę podstawową selekcję. Co zostawiać, co jednak sobie podarować, no bo przez lata tego papieru, powiedzmy, może nagromadzić się naprawdę sporo.
1: To jest trudne pytanie dla kogoś, kto zajmuje się archiwistyką. To jest bardzo trudne pytanie, bo archiwistyka to również brakowanie, czyli niszczenie niepotrzebnych już dokumentów. Nie wiem, ja to bym wszystko zostawiała, ale wiem, że no, pewne rzeczy typu paragony no, nie są potrzebne, tak, ale mówią o naszych potrzebach w danym momencie. Nie no, oczywiście zostawiamy wszystkie istotne dokumenty, które zawierają jakby dane urzędowe. Zostawiamy pamiętniki, na pewno zostawiamy zdjęcia. Jak najwięcej zostawiamy. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Tak, zostawiajmy jak najwięcej. Lepiej zostawić, niż później żałować, że się to zniszczyło, wybrakowało, jak mówią archiwiści.
0: Ale czy jest ktoś, jakaś instytucja, która może nam pomóc zweryfikować takie, no choćby, czy wspomnienia, czy jakieś dokumenty urzędowe? Gdzieś możemy to zanieść, zapytać? No właśnie, czy to było tutaj stworzone?
1: To znaczy, wiele dokumentów będzie nosiło pieczęcie urzędowe, podpisy i tutaj jakby są to takie dokumenty pierwszego rzędu. I no wiemy na pewno, że to będą dokumenty oryginalne. Jeśli chodzi o jakieś wątpliwości, czy możemy to wykorzystać, bo rozumiem, przy budowie drzewa genealogicznego albo potwierdzania autentyczności, no z pewnością są specjaliści, którzy się tym zajmują, również zawodowo, genealodzy, którzy też czasami odpłatnie mogą jakby na bazie tych dokumentów tworzyć ten nasz wywód genealogiczny. No, wiele dokumentów też można poddać pewnej analizie, tak?
0: No właśnie, ale kto powinien to analizować? Archiwiści? Nie wiem, archiwum państwowe? Czy gdzie właściwie powinniśmy się zgłosić, jeśli odkrywamy no właśnie taką teczkę z dokumentami, choćby na tym naszym strychu?
1: No, jeśli są to dokumenty cenne dla jakby naszej rodziny, jeśli stanowią one naszą własność, to w większości przypadków te dokumenty zostają, chociaż zostają w rodzinie, tak? Pozostają w rodzinie. Ale znanych jest wiele przypadków takich, że są to czasami bardzo bogate zbiory dokumentów o ogromnej wartości historycznej i tutaj możemy je oddać jakby w taki depozyt. Jest wiele instytucji, jeśli one faktycznie mają wartość historyczną, wiele instytucji będzie zainteresowanych szczególnie pozyskaniem tego typu dokumentów, na przykład archiwa państwowe. Począwszy od lokalnych naszych archiwów, my mamy oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, który mieści się w Bielsku-Białej, jak najbardziej, ale są też takie archiwa społeczne, typu archiwa ośrodka Karta na przykład. I oni też jak najbardziej zajmują się gromadzeniem tego typu dokumentów, tworząc takie kolekcje czasami, takie cyfrowe, my to nazywamy repozytoria, bo to są takie przechowalnie cyfrowych dokumentów i udostępniają je online szerokiej publiczności. Robią to nieodpłatnie. Oprócz tego również są instytucje, które mogą pomóc nam tworzeniu naszego archiwum. Jest możliwość obecnie tworzenia archiwów społecznych i archiwów prywatnych. Nawet jest możliwość ubiegania się o dotacje na te cele w różnego typu instytucjach, jak najbardziej.
0: No dobrze, wróćmy do domowych archiwów. Co niszczy się najszybciej? Co będzie najmniej trwałym materiałem? Zdjęcia czy może te właśnie dokumenty urzędowe?
1: Wszystko może się szybko niszczyć, zwłaszcza jeśli jest niewłaściwie przechowywane. No, papier jest bardzo delikatnym materiałem, wymaga takiego dosyć troskliwego przechowywania w odpowiednich warunkach. No to zależy też od jakości papieru, zależy to od czasu, w którym dokument powstał, bo w różnych czasach jakość tego papieru była różna, tak? Dokumenty rękopisne.

0: piśmienne, często bledną, niewłaściwie przechowywane. Zdjęcia poklejone taśmą również się kruszą, także wszystko zależy od tego, jak jest to przechowywane. Niewątpliwie zdjęcia jednak są chyba moim zdaniem bardziej narażone na zniszczenie przy niewłaściwym przechowywaniu.
1: No to takie ABC domowego archiwisty, gdzie nie przechowywać tych, no właśnie, jak się może okazać, cennych dokumentów, gdzie nie powinny być przetrzymywane?
0: Mogłabym powiedzieć, że w piwnicach i na strychach, tak. W piwnicach ze względu na dużą wilgotność, a na strychach ze względu na przeciekanie. No, powinny być to miejsca suche, zabezpieczone przed dostępem do światła.
1: To takie popularne, jak się mówi, pudełko na dawne dokumenty czy zdjęcia, to wcale nie jest zły pomysł?
0: Oczywiście, że nie jest złe. Pudełka są bardzo szeroko i różnego typu te najprostsze białe teczki z papieru bezkwasowego są najczęściej wykorzystywane jako materiały do przechowywania dokumentów. Wbrew pozorom, nie segregatory. Dokumenty lubią leżeć w miarę płasko, żeby nam się strony nie wyginały. Również zdjęcia, jak najbardziej. Pudełka to jest dobry wybór.
1: A czy one powinny być jakości, powiedzmy zdjęcia, czy te najstarsze dokumenty odizolowane jakąś bibułką? No tak jak kiedyś było w dawnych klaserach?
0: Tak, to był bardzo dobry wybór i ja zawsze narzekam na te albumy, na fotografie, które mają strony foliowe. Folia nie jest dobra, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie. Unikamy też spinania ich spinaczami. Rdza jest bardzo niebezpieczna z metalowych przedmiotów dla dokumentów i zdjęć. Także jak najbardziej pudełka, zdjęcia przełożone bibułą. Tak, to jest najlepszy wybór.
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że też chyba takim ważnym elementem jest podpisywanie. W jakikolwiek sposób, no właśnie, opisywanie zarówno samych zdjęć, ewentualnie osób, które jesteśmy w stanie rozpoznać na danym zdjęciu, miejsce być może wykonania tego zdjęcia albo miejsce, które przedstawia, ale czy tak samo ma się sytuacja, jeśli idzie o dokumenty? Czy tam też warto, no właśnie, choćby jakieś zdanie gdzieś dopisać na marginesie, albo może, no właśnie, jakąś adnotację na tych popularnych żółtych karteczkach przyczepić?
0: Nie, absolutnie żadnych żółtych karteczek. Żółte karteczki mają klej i to jest absolutnie zły wybór. Poza tym, że po paru latach ta żółta karteczka po prostu odpadnie od tego dokumentu, oby nie zabrała ze sobą tekstu. Staramy się nie. Możemy je układać w teczkach, możemy dołączyć do nich własne opisy. Zresztą pamiętajmy o tym, że samo zdjęcie to jest jedno jako źródło wiedzy, źródło informacji. Na odwrotnej stronie tego zdjęcia są również cenne informacje. Mówimy tu o opisach. Moja mama na przykład opisywała je ołówkiem kopiowym z tyłu, ale często na starych zdjęciach mamy również pieczątki. Są to pieczątki zakładów fotograficznych i one nam dużo powiedzą o momencie, jeśli nie wiemy, momencie, kiedy to zdjęcie było zrobione. Mogą nam udzielić informacji też, gdzie ten zakład się znajdował i co w tym miejscu robił na przykład nasz przodek, jakie były jego koleje losu. Czasami takie może się zdawać jakby zwykłe, przypadkowe informacje pozwolą nam rozwiązać jakieś nasze zagadki genealogiczne, które pojawiają się po drodze. Także opisy do zdjęć i dokumentów są ważne.
1: No trzeba przyznać, że to grzebanie w przeszłości rodziny to też czasem bywa obarczone pewnym ryzykiem, bo nieraz może okazać się, że odkryjemy fakty, o których wolelibyśmy nie wiedzieć.
0: No bo historie ludzkie są trudne. Są ciekawe i zwłaszcza ja zawsze powtarzam, że przy tych wywiadach rodzinnych no musimy do tego podchodzić z taką ogromną wrażliwością i

są ciekawe i zwłaszcza ja zawsze powtarzam, że przy tych wywiadach rodzinnych no musimy do tego podchodzić z taką ogromną wrażliwością i

0: które gdzieś tam sobie wypierają. No musimy jakby wyważyć ten nacisk, na ile nam zależy na pozyskaniu tej informacji tak na siłę, a na ile chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy kolejnym, może jakby nastawienie na pewnym etapie się zmieni i zamiast 4 zdań dostaniemy naprawdę ciekawą, taką indywidualną, intymną odpowiedź, która pozwoli rozwiązać wiele zagadek. To jest trudne, z tym też się spotkałam. No są to różne historie, zwłaszcza te wojenne. Starsze pokolenia niekoniecznie chcą do nich wracać, w zasadzie nigdy nie chcą do nich wracać. Są to rzeczy dla nich takie nieprzyjemne do zapomnienia. Dla nas to jest źródło informacji, dla nich to jest życie, które przeżyli w taki czy w inny sposób i wiąże się to dla nich z ogromnymi emocjami. Ale tak z biegiem czasu mam wrażenie, że im są starsi, tym bardziej gdzieś tam powraca taka świadomość, że jednak jest to coś, co warto komuś przekazać. Jeśli są opory w takiej formie ustnej, czy nie chcą nagrywać tych rozmów, pozwólmy im, żeby je spisali, tak? To jest jeszcze bardziej cenne, bo to jest opowieść z pierwszej ręki, wykonana całkowicie przez autora.
1: Podstawowa cecha archiwisty to cierpliwość jednak i może z dodatkiem empatii?
0: Tak, cierpliwość, empatia, dociekliwość. Tak, cierpliwości na pewno dużo trzeba, bo dokumenty pojawiają się w miarę szukania. No i trzeba być cierpliwym. Pojawią się czasami prędzej czy później, czasami w różne miejsca. Trzeba wracać z zapytaniem, bo wypływają z czasem kolejne dokumenty. Także na pewno trzeba być cierpliwym, trzeba być dokładnym. Ja bym też tutaj na początku przy moich poszukiwaniach ja wpadałam w taką euforię, że rany, znalazłam coś, jest, długo szukałam. I to było taki szał, taka naprawdę euforia, wielka radość, a później tak siadałam i mówię sobie, ojej, ale to trzeba sprawdzić, to może niekoniecznie. Także no też taka duża rozwaga jest potrzebna.
1: No i też kwestia, to o czym już wspomniałyśmy, weryfikacji tego, co mamy w ręce.
0: Dokładnie. Odkrycie stanie się wtedy wiarygodne i potwierdzone, jeśli będziemy mieć dokument. Dokument i to dokument nie byle jaki, bo to musi być to szczególna ranga dokumentu. Nie wystarczą opowieści, nie wystarczą pamiętniki, bo to są jakby źródła wtórne. Potrzebujemy dokumentów pierwotnych, takimi dokumentami są metryki, na przykład dokumenty urzędowe.
1: Pani Moniko, muszę zapytać o to, co chyba szczególnie wybrzmiało w czasie pandemii. Sporo z nas zdecydowało się przegrzebać właśnie domowe archiwa i spróbować je przetworzyć cyfrowo. No to właśnie, jak powinniśmy się za to zabrać, czy jakoś segregować? W jednym folderze zdjęcia, w drugim może jakieś nagrania. To chyba zdarza się jednak rzadko. No a w kolejnym same dokumenty urzędowe. Jak się za to zabrać? No bo właśnie wydaje się, że to przetworzenie cyfrowe tych naszych domowych zbiorów to jest jednak chyba dobry pomysł.
0: Na pewno jest to dobry pomysł. Lepiej mieć chociaż jedną zapasową kopię, niż nie mieć żadnej. I opierać się tylko na kopii, na oryginale, tak, na wersji analogowej. Na pewno trzeba robić

0: zabrać, no bo właśnie wydaje się, że to przetworzenie cyfrowe tych naszych domowych zbiorów to jest jednak chyba dobry pomysł.
1: Na pewno jest to dobry pomysł. Lepiej mieć chociaż jedną zapasową kopię, niż nie mieć żadnej. I opierać się tylko na kopii, na oryginale, tak, na wersji analogowej. Na pewno trzeba robić

0: mamy folder z nagraniami, które sobie też musimy dobrze poopisywać, lub osobny ze zdjęciami czy z plikami. Aczkolwiek no, ja jestem przywiązana do takiej formy, że mam foldery opisane imieniem i nazwiskiem danej osoby w drzewie genealogicznym i tam sobie trzymam dotyczące ich dokumenty czy znaleziska.
1: Ale to chyba też, tak myślę, trzeba brać pod uwagę, że to będzie miało sens w momencie, kiedy będzie to opisane w taki sposób, że powiedzmy pokolenie naszych dzieci, czy nawet wnuków, prawnuków, będzie w stanie również no, dobrać się do tego folderu i potrafić odtworzyć tę domową, rodzinną historię. To nie może być w jakiś sposób katalogowane, no właśnie pod wpływem, powiedzmy, emocji, czy naszego podejścia do tej historii. To musi być, no właśnie, praca niemalże naukowa.
0: No to w zależności od preferencji. Ja nie ukrywam, że to też jakby to katalogowanie robi się takie bardziej systematyczne z czasem, bo na początku, jeśli jestem gdzieś na etapie poszukiwań, mam gdzieś taki folder roboczy, do którego wrzucam, bo znalazłam na szybko coś tam dostałam w formie cyfrowej i dopiero później jakby tworząc całą historię życia danej osoby przy drzewie genealogicznym, ja sobie to systematyzuję i staram się tak opisywać zgodnie z tymi informacjami, które posiadam. Więc owszem, u mnie też są teczki analogowe, teczki przejściowe i foldery przejściowe również. To chyba, no nie wierzę, że nie ma osób, które robią drzewa genealogiczne i od razu wszystko sobie układają. Nie, na pewno każdy wrzuca, gdzie się da, byle mieć jakąś informację, jakieś źródło i móc dalej sobie badać i jakby drążyć historię tej osoby.
1: No dobrze, a co z przechowywaniem tych dokumentów czy fotografii w chmurze? Bo to przecież teoretycznie jest całkiem dobre rozwiązanie. No ale właśnie, jak to zabezpieczyć, żeby też ktoś niepożądany nie miał do tego dostępu?
0: Na pewno warto przechowywać w chmurze, ale oprócz tego warto mieć to gdzieś na swoim dysku. Ogólnie jest zasada taka, że trzeba mieć kilka kopii. Na pewno dwie w tym samym miejscu i jeszcze jedną w zupełnie innej lokalizacji. Chmura jest tu dobrym wyjściem. No, dokumenty powinny być zabezpieczone chociażby hasłem, tak? Już nie mówimy o jakichś specjalistycznych kluczach. No, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli przechowujemy dokumenty cyfrowo, to musimy pamiętać, że tak jak kiedyś dyskietki, tak teraz płyty CD, czy nawet twarde dyski, one też mają określony jakby termin przydatności i też ulegają uszkodzeniom. Więc dobrze też co jakiś czas wracać i niestety zgrywać na nowsze nośniki.
1: A co pani sądzi o tym, żeby domowe archiwa, zdjęcia, fotografie czy jakieś dokumenty, właśnie może jakieś skany pamiętników rodzinnych, żeby jednak dzielić się tym na mediach społecznościowych? Czasem o tych urodzinach no, przypominają portale społecznościowe, więc może tam będzie kiedyś łatwiej wrócić?
0: Nie mówię nie, aczkolwiek tutaj już z takim dzieleniem się jakby naszymi prywatnymi archiwaliami z szerszą publicznością, bo trzeba być naprawdę ostrożnym, ponieważ no wiadomo, jest ustawa o prawie autorskim, którą musimy w pewien sposób respektować i ochrona danych osobowych. I to również jest istotne, abyśmy nie umieszczali pewnych danych w ogólnym dostępie dla innych użytkowników.
1: Pani Moniko, no wychodzi na to, że tutaj w kwestii upubliczniania tych naszych domowych archiwów, no to wypada nam być bardzo ostrożnymi, zarówno jeśli idzie właśnie o prawa autorskie, choćby do wykonywanych zdjęć, ale też przecież ochrona danych osobowych. Często przecież te dokumenty dotyczą też osób żyjących.
0: Dokładnie, musimy właśnie szczególną uwagę zwrócić na to, na raz, że prawa autorskie, czy mamy prawo do posługiwania się danym dokumentem, do udostępniania tego dokumentu i dwa, na jakby zawartość publikowanych przez nas treści. Jeśli dotyczą one osób żyjących, to tak, wchodzi tu w grę wtedy ochrona wizerunku, ochrona danych osobowych.

0: I udostępnianie naszych archiwaliów musi następować z taką naprawdę dużą rozwagą.
1: Pani Moniko, jeśli mogę zapytać, bo sporo mówiłyśmy już o tych domowych archiwach, ale no właśnie, inaczej, co jest najlepszym sposobem na digitalizowanie domowego archiwum, fotografii czy dokumentów? Aparat fotograficzny, czy może jednak skaner? Co będzie jakościowo lepsze, pewniejsze? Co przetrwa dłużej?
0: Tutaj jakby dobór sprzętu zależy od tego, co chcemy digitalizować, tak? Więc luźne kartki, jak najbardziej skaner. Nawet taki domowy. Ja zawsze powtarzam, że lepiej zdigitalizować to w każdy możliwy, dostępny nam sposób, niż nie zdigitalizować tego zupełnie. Więc jak najbardziej, jeśli chodzi o luźne dokumenty, zwykły, płaski skaner, jeśli dysponujemy takowym w domu. No, ze szczególną ostrożnością podchodzimy do pamiętników, czy książek, czy dokumentów, które zostały zszyte. I tutaj lepszym rozwiązaniem byłby aparat fotograficzny na statywie. Ale już przy użyciu zwykłego telefonu komórkowego, a mają one w tym momencie dosyć dobrą rozdzielczość, możemy jak najbardziej digitalizować różnego typu dokumenty. To, co mogę Państwu polecić, bo przy nawet digitalizacji zwykłym aparatem fotograficznym, co może się przydać? Są takie szybki szklane, to jest takie szkło, które nie odbija światła, takie OptiWhite. Ja akurat mam te szybki OptiWhite. Jeśli nakrywamy nim tą szybką zdjęcie lub dokument, ładnie się nam on wypłaszcza i wtedy łatwiej jest nam zrobić zdjęcie. Ja do digitalizacji wykorzystuję aparat na statywie, zwykłe lampki biurkowe należące do moich dzieci. Warto sobie czasami dosyć dobrze doświetlić fotografowaną rzecz i jak najbardziej aparatem fotograficznym jesteśmy w stanie zrobić dość dobre cyfrowe kopie naszych dokumentów czy zdjęć. I tu chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeśli robimy sobie kopię, ta pierwsza kopia, ta kopia matka, ona nie może być poprawiana. Nie powinniśmy poprawiać ani jakości koloru, barw, ani druku. Powinna być zrobiona jak najlepiej, ale nie powinniśmy ingerować ani w kolory, ani w jakość druku. Jeśli robimy kolejne, owszem, możemy je poprawiać, ale ta jedna pierwsza, ta kopia matka, powinna zostać jak najbardziej zbliżona do oryginału. Ci, którzy załapali bakcyla genealogii, poszukują dalej przez całe życie, bo wszędzie czają się różne zagadki genealogiczne, które możemy rozwiązać i wszędzie znajdziemy różne niesamowite informacje i przed każdym czeka wiele odkryć.
1: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i mam nadzieję, że jeszcze choćby o tych poszukiwaniach wiedzy o naszych przodkach w kontekście budowy drzewa genealogicznego będziemy miały okazję jeszcze kiedyś porozmawiać.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu nasz tradycyjny cykl historyczny. Tym razem będzie nieco muzycznie, a to już za sprawą pewnych dzwonów. Dzisiaj w naszym cotygodniowym spotkaniu z historią będziemy rozmawiać o dzwonach. Ale czy to będą dzwony z kościoła farnego, czy może z żywieckiej dzwonnicy, to wyjaśni już nam pani Dorota Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego i nasz dzisiejszy gość.
3: Maciej Okrzesik.
1: Spotykamy się w nieco innej akustyce. Jesteśmy w jednej z kawiarenek żywieckich i stąd, można powiedzieć, mamy piękny widok właśnie na dzwonnicę żywiecką, bo akurat o tych dzwonach z tego wyjątkowego miejsca będziemy rozmawiać. Zgadza się, pani Doroto?
4: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy tematy jak najbardziej żywieckie, ale tak trochę nietypowe. Ale z uwagi, że jest dzisiaj

0: się w nieco innej akustyce. Jesteśmy w jednej z kawiarenek żywieckich i stąd, można powiedzieć, mamy piękny widok właśnie na dzwonnicę żywiecką, bo akurat o tych dzwonach z tego wyjątkowego miejsca będziemy rozmawiać. Zgadza się, pani Doroto?
1: Tak, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy tematy jak najbardziej żywieckie, ale tak trochę nietypowe. Ale z uwagi, że jest dzisiaj

0: przebudowywująco. Jego pasja, zainteresowania i panie Macieju, proszę też powiedzieć, jak dopuszczę pana do głosu, o swoim zawodzie. Natomiast to zainteresowanie dzwonami wpłynęło tak na mnie, że zaczęłam szkolić się, jak biją dzwony, gdzie biją te dzwony i ile tych dzwonów bije. I myślę, że dla państwa to będzie też bardzo ciekawa rozmowa i warto wsłuchiwać się, z której strony żywca to bicie dzwonów się dobywa. Natomiast my będziemy wyłącznie dzisiaj mówić o dzwonnicy, chociaż te nasze zainteresowania są na pewno szersze, bo to i żywiec, i także Gilowice, panie Macieju.
1: Ogólnie powinniśmy zacząć od tego, czym dzwony są i skąd one się wzięły. Dzwon jest przede wszystkim instrumentem perkusyjnym i pierwszy dzwon, taki w kościelny, został odlany i poświęcony w X wieku przez papieża Jana XIII w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Żywca jeszcze praktycznie nie ma, no ale dzisiaj słyszymy te dzwony. Ale niestety nie widzimy ich. I dla mnie od dziecka taką największą tajemnicą i marzeniem było zobaczyć te dzwony. I udało mi się dostać i na dzwonnicę, również na wieżę naszej katedry. Możemy zacząć od tych naszych dzwonach, które znajdują się na dzwonnicy. I tak, trzy mniejsze dzwony zostały odlane w 1946 roku w odlewni Karola Szwabe w Białej. Ale w 1946 roku. Niestety wtedy rodzina Szwabe już nie zajmuje się odlewaniem dzwonów, ponieważ została przez władze NKWD uznana za wrogów władzy ludowej. No i niestety skończyli w obozach pracy. Firma została znacjonalizowana i tu właśnie, tej Białej, odlewanie dzwonów przejął pan Józef Bukowski. I z jego ręki mamy właśnie te trzy mniejsze dzwony na dzwonnicy. I tak, najmniejszy ma 150 kg i dzwoni dźwiękiem dis. Na jego płaszczu możemy zobaczyć wizerunek Matki Bożej Królowej Polski i świętego Józefa. No i możemy z tego wyciągnąć taki wniosek, że właśnie takie imię tego dzwonu jest. No wydaje mi się, że Matka Boża Królowa Polski i przy okazji święty Józef. Drugi dzwon waży około 220 kg i dzwoni dźwiękiem cis, dwukreślnym. Na jego płaszczu znajduje się wizerunek, odlew Opatrzności Bożej i sądzimy, że takie właśnie jest imię tego dzwonu. Duży dzwon, prawie największy, waży 300 kg i dzwoni dźwiękiem H raz kreślnym i na jego płaszczu znajduje się wizerunek Chrystusa Króla i znowu stąd ta nazwa, że będzie to Chrystus Król. I tak, te trzy dzwony to jest rok 1946 i tak aż do roku 1999 roku na naszej dzwonnicy wiszą tylko trzy, można powiedzieć, niewielkie dzwony. I tak z panią właśnie Dorotą doszliśmy kiedyś do wniosku, dlaczego taka wielka dzwonnica, mamy takie trzy małe dzwony. Przede wszystkim konfiskata w czasie wojny. Na razie na ten moment nie wiemy, jakie dzwony dokładnie były do czasu wojny. I tak, trzy małe dzwony. Finansowo można stwierdzić, że sytuacja w mieście nie jest genialna, ale tak jak mówiliśmy, była do remontu cała wieża.
0: Mówimy oczywiście o czasach powojennych, proszę państwa, bo dzwonnica może nie była aż tak uszkodzona, ale przede wszystkim uszkodzona była wieża, fary, no i trzeba było remontować także elewację całego kościoła.
1: No i tak aż do prawie tego drugiego tysiąclecia mamy trzy dzwony na dzwonnicy, ale w roku 1999 został odlany największy dzwon o imieniu Jan Paweł II. Dzwon został odlany w ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego w Taciszowie i nosi imię Jan Paweł II. I waży 1200 kg i dzwoni dźwiękiem E raz kreślnym. I myślę, że jest to bardzo udany odlew, bo dzwon ma naprawdę wyjątkowe brzmienie.
0: Ja jeśli mogę dodać, proszę państwa, ta informacja, że dzwon został powieszony i ulany w 1999 roku, została zapisana na ostatnim dokumencie czy karteluszu bani w 2001 roku. I to jest taka ważna informacja.
2: Panie Macieju, muszę zapytać, bo to

0: robi się bardzo ciekawe. Właśnie, wspomniał Pan o tym, że te dzwony, które obecnie znajdują się w żywieckiej dzwonnicy, dzwonią specyficznymi dźwiękami. No to muszę zapytać o tę kuchnię, ale w jaki sposób można nastroić dzwon? Czy Pan również tym się zajmuje? Bo wiem, że jest Pan organistą.
1: Organistą jestem, ale niestety aż takiego fachu nie mam, żeby stroić dzwony. Jest to bardzo trudny proces. Najpierw dzwon się odlewa. I co najlepsze, to praktycznie średniowiecza nie zmieniło się w niczym. Odlewane są ziemi i tak dalej, i tak dalej. Po wyjęciu już z formy i z wszystkiego dzwony należy oczyścić, poprawić, szlifować. Ale jeżeli mamy jakiś zestaw, tak jak na przykład ten u nas, to ciężko jest, żeby każdy świeżo odlany dzwon, powiedzmy, mamy ich trzy, i żeby one wszystkie współgrały z sobą idealnie. To nie jest tak, że dzwon ma jeden dźwięk. W nim jest pryma, czyli dźwięk podstawowy, kwinta, tercja i różne inne alikwoty, stąd też specyfika właśnie dźwięku dzwonu. I ludwisarze, tacy już z prawdziwego zdarzenia, rzeczywiście dostrajają te dzwony, szlifując od wewnątrz dzwony na poszczególnej wysokości. I dzięki temu dzwony można właśnie dostroić.
0: A czy można powiedzieć, że te trzy mniejsze żywieckie dzwony tworzą w jakiś sposób harmonię, jeśli idzie o dźwięki?
1: Myślę, że tak. I kiedy zastanawiałem się, jaki to też może być zestaw, to jest też ciekawa sprawa. Siada sobie proboszcz w nowym kościele i chce na przykład odlać nowe dzwony. Ale skąd ma wiedzieć, jakie? No i stąd firmy mają różne zestawy, które mają swoje nazwy, często wzięte z łaciny, Salve Regina, Paternoster i tak dalej. To chodzi wszystko o melodię. Dzwon jest instrumentem, każdy dzwon ma swój jakiś dźwięk. Możemy ten dźwięk znaleźć na klawiaturze, czy organów, czy pianina. I na przykład ten nasz zestaw tych dzwonów 46 roku, widzimy wyraźnie, że jest to H, Cis i Dis. I tu pierwsze, co mi się nasuwa, że jest to Paternoster, czyli pierwsze słowa modlitwy Ojcze Nasz, śpiewanej podczas mszy świętej.
0: Panie Macieju, jesteśmy w stanie naszym słuchaczom mniej więcej uświadomić, jaka jest ta harmonia tych żywieckich dzwonów?
1: Myślę, że poniekąd tak. Skorzystam sobie z takiego sprzętu, takiej małej klawiaturki. I tak, idąc od najmniejszego dzwonu, mamy to dźwięk Dis. Jest to taka wysokość. Następny Cis i H. Oczywiście od góry tego Paternoster my nie słyszymy, ale jak zagram już tak, słychać wyraźnie, że jest to Ojcze Nasz.
0: Czy jest szansa, że te wszystkie trzy, no trudno powiedzieć, niewielkie, ale te mniejsze dzwony, one funkcjonowały wspólnie z racji właśnie tego odlania w tym samym roku, zawieszenia w tym samym roku, że one po prostu wygrywały melodię, czy raczej, no właśnie, na główne nabożeństwa wygrywał ten duży z tych mniejszych, a na przykład na tak zwany Anioł Pański dzwonił ten malutki?
1: To jest temat do odkrycia. Może jeszcze uda się nam nawet od tych najstarszych mieszkańców coś usłyszeć. Na dzień dzisiejszy, z tego ile ja się orientuję, trzy mniejsze dzwony dzwonią zawsze na msze święte, w tygodniu i w niedzielę i święta. Największy dzwon dzwoni wyłącznie w uroczystości i święta. I na Anioł Pański obecnie dzwoni właśnie ten dzwon 300 kg. I w Żywcu na dzwonnicy, no, Anioł Pański wybrzmiewa tylko o godzinie 12.
2: Powiem Państwu, że chcemy też z Panem Maciejem taką tajemnicę, może tajemnicę żywiecką to jest za mocno powiedziane, ale rozwiązać pewien problem, bo wśród starszych mieszkańców Putoszy, no ja to też wiem między innymi od Pana Tadeusza Molińskiego, że właśnie w dzwonnicy zawsze funkcjonował tak zwany dzwon Putosza. I jak umierał Putosz, on wybrzmiewał ten dzwon. To była taka bardzo piękna tradycja. Myślę, że no, ten dzwon po prostu utraciliśmy przez okupację. Trudno nam też powiedzieć, co to był konkretnie za dzwon, ale ja myślę, że jest wielka szansa w kronikach parafialnych i jeszcze

0: Mamy okazję rozmawiać z tymi najstarszymi mieszkańcami. Jeżeli Państwo słyszycie nas i, że tak powiem, znacie temat, bardzo proszę odezwać się czy do Pani Kasi, czy do mnie, do muzeum, ponieważ chcemy, tak jak Pan Maciej już wspomniał, wszystkie możliwe wspomnienia zebrać, bo to jest temat, tak jak Państwo słyszycie, bardzo ciekawy, ale jednak zupełnie nieopracowany. Ja Państwu zdradzę już tajemnicę i myślę, że Pan Maciej zgadza się. Po prostu bierzemy się za małą publikację o dzwonach żywieckich, bo dokumentacji takiej historycznej, źródłowej mamy trochę. To nie znaczy, że to jest wszystko opisane od A do Z i już się w tym, że tak powiem, świetnie posługujemy. Pan Maciej zajmie się sprawami technicznymi, muzycznymi, bo jest specjalistą od tego. I Panie Macieju, w końcu trzeba powiedzieć o tym wspaniałym marzeniu. Teraz nie tylko Pana, bo i moim także.
1: Zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięło się marzenie. Oczywiście z muzycznego punktu widzenia. Bo tak jak mówiliśmy, trzy mniejsze dzwony. Mamy Dis, Cis, Ha. Jeśli słyszą nas jacyś muzycy, będą wiedzieli, o co chodzi. Największy dzwon z roku 1946 ma dźwięk Ha raz kreślne. A ten najnowszy dzwon, który został oddany w 1999 roku, dzwoni dźwiękiem E raz kreślnym.
2: No to panie Macieju, skoro już mamy przy sobie również niewielkich rozmiarów klawiaturę, no to w takim razie wygrajmy również te dźwięki, bo być może tutaj coś nam przyjdzie do głowy.
1: Więc zacznijmy jeszcze raz od góry. Pierwszy dzwon, drugi, trzeci i czwarty. I tu się wydaje, że on jest jakiś z innego świata. Po prostu brakuje nam czegoś pomiędzy tak naprawdę. I muzycznie rzecz ujmując, brakuje nam po prostu tercji w tym akordzie.
0: A czy pan może coś zaproponować bardzo konkretnego, gdyby pan miał wybierać pod kątem muzycznym?
1: Oczywiście. Tak. Moim marzeniem jest odlanie dzwonu, który dzwoniłby dźwiękiem gis i ważyłby powiedzmy około 580 kg i uzupełniłby harmonijnie nasz właśnie żywiecki zestaw.
2: Jak by to wtedy brzmiało?
1: To zacznijmy tym razem na odwrót od samego dołu. A dlaczego od dołu? Że wtedy z naszego żywieckiego zestawu powstałyby już powiedzmy dwa odrębne, które i tak by współgrały z sobą. I byłby to z początku zestaw Salve Regina, Vite Królowo, które śpiewa się przy pogrzebie. I jeśli to nasze marzenie by się ziściło, to wtedy mniej więcej cały nasz żywiecki zestaw brzmiałby w ten sposób.

0: No i myślę, że tu panie ze mną siedzące mają aż ciarki, bo było to tak piękne.
1: Ja chcę coś dodać. Moje marzenie jest takie, proszę państwa, 3 maja 2028, żeby taka polifonia, tak można powiedzieć, taka polifonia dzwonów żywieckich wybrzmiała, ponieważ zrobimy wszystko z panem Maciejem, żeby ten piąty nowy dzwon na ten wielki jubileusz śmierci, bo to będzie 300 lat od śmierci Jędrzeja Komonickiego. 1 maja umiera, 3 wielki pogrzeb miał miejsce w Farze. No i co państwo na to? Bo to na pewno będziemy prosić o wsparcie. Zobaczymy, pan Maciej już tutaj wybrzmiała jakby waga tego dzwonu. To jest bardzo ważne. Trzeba go wycenić, trzeba go powiesić i trzeba też rewitalizować, panie Macieju, te dzwony, które są w dzwonnicy. I tu bym chciała, żeby pan też kilka słów o tym powiedział, bo no dla nas, nie wiem, rewitalizacja elewacji wnętrza zabytkowych jest rzeczą no taką oczywistą. Natomiast rewitalizacja dzwonów, chyba ludzie sobie nawet nie zdają sprawy do końca, że to też trzeba robić.
2: I właściwie na czym taka rewitalizacja miałaby polegać?
0: Przede wszystkim też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te dzwony dzwonią. Kiedyś, jeszcze przed wojną, musieli być dzwonnicy, którzy huśtali te dzwony. Ale obecnie mamy silniki, jest cała elektryka, komputer, który sam sobie te dzwony włącza. Nikt się już nawet nie przejmuje tym, czy będzie dzwonił, czy nie. I opatrzyło się nam troszeczkę i osłuchało. Na ten

0: moment dzwony oczywiście są sprawne, ale uważam, że wymagałyby zmiany zawieszenia tych dzwonów. Obecnie one są na metalowych jarzmach. Moim marzeniem też takim skrytym jest właśnie udostępnienie dzwonnicy turystom. I ciężko sobie wyobrazić, żeby turyści wchodzili na dzwonnicę i oglądali dzwony, które wiszą na takich metalowych, porzewiałych jarzmach.
1: A powinny wisieć? Proszę wyjaśnić, bo na czym powinny wisieć? Nie na metalu, tylko...
0: Oczywiście mogą wisieć na wszystkim, ale jednak tak tradycyjnie na tych dębowych jarzmach drewnianych wyglądają przede wszystkim pięknie, no i poruszają się w znakomity sposób. I myślę, że do tego też dojdziemy. Przy okazji można by było też w dzwonach wymienić serca. Z tego co wiem, w dwóch najmniejszych zostało wymienione na takie profesjonalne już serca, kute. I myślę, że w tym trzecim i czwartym dzwonie też się nam to uda.
2: Pani Doroto, pani wspomniała o zacnym kronikarzu Żywieckim, bez którego w zasadzie żadna nasza rozmowa się chyba nie obywa. I okazuje się, że w temacie dzwonów żywieckich, dzwonienia, dzwonnicy żywieckiej, no właśnie, nasz kronikarz sporo zanotował.
1: Tak, szanowni państwo, ja nawet zrobiłam sobie taki wypis z regestru, czyli z tego indeksu XVIII-wiecznego Jędrzeja. On jest bardzo specyficzny, bo trzeba się umieć w nim poruszać, chociaż ja właściwie wolę ten rejestr Jędrzeja. I proszę państwa, tych wpisów od dzwon do Łękawice Większy Ulano mamy naprawdę prawie że kilkadziesiąt informacji podanych na bardzo różnych stronach. Ja może podam tutaj przykłady. Dzwon zegarowy ulany i zawieszony. Dzwon z Lipnika wzięto do żywca. Dzwonek kęski na kościół ulany. Dzwonnica nowa w Żywcu zmurowana, też związane słowo, prawda, z dzwonieniem. Dzwony dwa w Żywcu rozpadły się. I ja państwu przygotowałam jeden bardzo ciekawy wyciąg z 1695 roku, no 330 lat temu. Posłuchajcie państwo. Roku pańskiego 1695 dzwonienie południowe na pacierze w Żywcu nastało z fundacyjej Walantego Babilona i Dorody Zykówny, małżonków i mieszczan żywieckich, ordynowawszy na to złotych 100 polskich, aby od tej sumy z wery kwatu złotych 7 dzwonnikowi każdemu co rok rosło i przychodziło. Co to stąd w zwyczaju weszło przy tej fundacyjej, bo tego przed tym nie było. I proszę państwa, jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja. Mieliśmy dzwonnika. No wiadomo, że taka funkcja i taka profesja musiała być. Tu mamy tą datę końca XVII stulecia. I proszę państwa, wracając jeszcze do tych dzwonów, myślę, że w tej naszej publikacji no muszą wybrzmieć wszystkie te cytaty pisane przez Jędrzeja Komonieckiego, że pierwsze dzwony były już w 1582 roku. I tu Jędrzej pisze, że roku pańskiego właśnie 1582 dzwonnica żywiecka, na której teraz dzwony zawieszone są, od spodu z fundamentów zmurowana. Ja na moim wykładzie w ramach Festiwalu Zmysłów bardzo mocno podkreślałam wpis z roku 1692. Tegoż roku na dzwonnicę piorun uderzył, który dwóch chłopów dzwoniących na chmury zabił, a trzeciego ogłuszył. Raz, mamy tu dzwonników, myślę, że to zawsze było dwóch panów. Tak mi się wydaje.
0: Albo i więcej.
1: Albo i więcej. No szkoda, że nie możemy wrócić, panie Macieju, do tej tradycji, bo ci dzwonnicy to tak jak trębacze, prawda? Po prostu żywe osoby, które zajmują się tą profesją. Natomiast to bicie, dzwonienie na chmury, szanowni państwo. Wiadomo, że dzwonnica pełniła bardzo ważne funkcje, te informacyjne. Informowała o dobrym i o złym. No i jak te chmury szły i bardzo bano się burzy, no i no, proszę państwa, piorun z uwagi na to, że potem płonął nie tylko kościół, nie tylko dzwonnica, całe miasto. Stąd no, ta profesja była bardzo ważna i wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy mieszkali no, w bardzo bliskim sąsiedztwie, na pewno na rynku. Nie było problemu, żeby podejść do tej dzwonnicy i bić na te chmury, no a skończyło się to, tak jak państwo słyszycie, tragedią. I tych cytatów jest bardzo dużo. Myślę, że te cytaty wszystkie wypiszę z dziejopisu, z Augustina, z Karteluszy, z Żywieckiej Bani Dzwonnicy. No i proszę państwa, kroniki naszego kościoła zawierają bardzo dużo informacji. No i mam nadzieję, że z panem Maciejem

0: uda nam się posklejać całą historię. Które pierwsze dzwony były, tam nie mamy ich imion do końca, dopiero ten wiek XX, na pewno też wcześniej, to była taka moda nadawania i bardzo dobrze, tak żebyśmy nawet mogli policzyć, ile tych dzwonów od XVI wieku dzwonnicy było, no a nam się marzy ten piąty dzwon Jędrzeja Komonieckiego i tutaj mówimy o jakby dwie równoznaczne nazwy tego dzwonu, byłby to też dzwon Potosza.
1: Panie Macieju, muszę pana jako specjalistę zapytać jeszcze o pewne rozróżnienie, bo mówimy o mniejszych, większych, ale dzwonach z żywieckiej dzwonnicy. A bardzo często spotyka się również takie określenie jak sygnaturka. No i to dzwony, ale czym się właściwie różnią?
2: Właściwie nie różnią się niczym, a swoją funkcją. Na przykład u nas w Żywcu pięknym jest, że mamy osobną dzwonnicę, gdzie znajdują się te dzwony liturgiczne wzywające na Anioł Pański, na msze święte, ale w zestaw dzwonów praktycznie wchodzi też właśnie sygnaturka. I sygnaturka w każdym kościele jest najmniejszym dzwonem, który zazwyczaj dzwoni na przykład 5 minut przed mszą, albo tak jak mogliśmy to też słyszeć od mieszkańców, kiedyś w Żywcu sygnaturką dzwoniono na podniesienie. I kto wie, może uda się nam też do tego zwyczaju wrócić. Niestety na ten moment sygnaturka nasza żywiecka, która jest w tej małej wieżyczce na dachu.
0: Zwanej też sygnaturką, bo to Państwo musicie wiedzieć. I dzwonek jest sygnaturką i ta wieżyczka też jest nazywana sygnaturką.
2: Niestety nie jest w ogóle używana i na ten moment nic o niej nie wiemy. Więc to jest taki też smaczek do odkrycia. Myślę, że z Panią Dorotą odkryjemy, z którego roku ta sygnaturka jest, ile waży, jakim dzwoni dźwiękiem, no i może uda się nam przywrócić ją do użytkowania.
0: Szanowni Państwo, w muzeum na ekspozycji sztuki sakralnej mamy zestaw dzwonów, które też musimy rozszyfrować z panem Maciejem, bo to był jeszcze depozyt dawny kościelny. To są dzwony między innymi też XVIII-wieczne, dzwony, które ufundował jeden dzwon, tą sygnaturkę Andrzej Komoniecki, więc tych tajemnic mamy naprawdę bardzo dużo, musimy to zestawić z dokumentacją chociażby samego Jędrzeja. No i tak jak mówiłam, zliczyć ilość dzwonów, no chociażby w tej dzwonnicy, myślę, że przed nami taka praca, żeby z każdym kościołem tak popracować. Przemienienie Pańskie, Kościół Świętego Krzyża i nasza fara i dzwonnica, tego materiału jest bardzo dużo. Na szczęście mamy także opublikowany inwentarz zabytków profesora Szablowskiego. On był robiony przed wojną, potem pan profesor, już wydając po wojnie ten inwentarz, robi taki aneks strat wojennych i myślę, że te materiały nas bardzo wspomogą, że będziemy mogli zrobić katalog dzwonów nieistniejących, bo to będzie dla nas najcenniejsze, istniejących, no i tak, żeby one wszystkie śpiewały, że tak powiem, i biły, prawda, i sygnaturki, i wielkie dzwony, no i piąty dzwon Potosza, żeby wybrzmiał jak najszybciej. A więc to nasze marzenia, nasze plany i myślę, że Państwa też zainteresuje sam temat dzwonienia i teraz już będziecie zupełnie Państwo inaczej słuchać. No, w kilku, że tak powiem, porach dnia i zastanawiać się, skąd te dzwony, że tak powiem, są słyszalne. Czy z prawej strony rzeki Soły, czy z lewej, bo przecież tych kościołów mamy wiele. A zawodowo, bo pan Maciej pracuje jako organista w kościele w Gilowicach, mamy najstarszy dzwon na Żywiecczyźnie. Proszę jeszcze kilka słów o tym opowiedzieć.
2: No właśnie ewenementem jest, że w Gilowicach, gdzie posługuje jako organista, rzeczywiście jest najstarszy na Żywiecczyźnie dzwon, zwany ludowo Andrzej, z 1535 roku. Jest tylko 15 lat młodszy od dzwonu Zygmunta z Krakowa. Niestety nie był używany długi czas, ale udało nam się wykonać remont i przywrócić go do użytkowania i możemy go słyszeć. Drugi dzwon, który wisi w Gilowicach, też ludowo nazwany Jan, pochodzi z 1584 roku. I są to naprawdę niezwykłe zabytki. Bo co warto podkreślić, dzwon nie dość, że jest instrumentem, jest również zabytkiem, pomnikiem historii. I możemy uznać, że dźwięk dzwonu, na przykład w Gilowicach, który słyszymy dziś, te 400 przeszło lat temu, dzwonił tak samo i nasi przodkowie słuchali tego samego dźwięku. W Gilowicach te dzwony udało się

0: uratować przed konfiskatą? Niestety w żywcu nie. I tu też musimy to jasno powiedzieć, że na dzwonnicy po wojnie niestety nie zostało nic.
1: Proszę Państwa, ja tu jeszcze zacytuję Jędrzeja Komonieckiego, jeśli chodzi o odbudowę dzwonnicy. W sumariuszu kościołów Jędrzej pisze tak. Dzwonnica zaś kościelna dość wysoka i obszerna, ze trzema dzwonami bardzo wdzięcznymi, z czwartą częścią miasta Żywca roku 1721 dnia 4 listopada zgorzała. Nowa zaś dzwonnica na więźbie nisko wybudowana roku tego 1721, na którą dzwony dwa starożywieckie zawieszono, dzwony zaś trzy z materii stopionej w Żywcu, przelane od Franciszka Krzysztofa Ferrarego, Włocha Ludwisiarza, roku 1722, w których jest centarów 25, poświęcone były 28 kwietnia, rok później. Dzwonnica zaś murowana, nowa i więźba wystawiona, także dzwony na niej nowo przelane i konsekrowane zawieszono w 1723. Więc w takim jednym tylko fragmencie, popatrzcie Państwo, ile jest informacji o dzwonach, no ale my to musimy ułożyć w jakąś logiczną całość, policzyć, zrobić tabelki, więc przed nami myślę, że bardzo interesująca praca i myślę, że jeszcze do tych dzwonów, pani redaktor, z panem Maciejem wrócimy, na przykład mówiąc już bardzo konkretnie o sygnaturkach na przykład i tu ogarniemy też trochę żywiecczyznę, ale pierwsze zajmiemy się na pewno tymi naszymi dzwonami żywieckimi, panie Macieju, prawda?
0: Myślę, że tak. I jeśli mogę jeszcze wystosować taki apel. Dzwony w naszej kulturze i w Polsce, i ogólnie w kulturze europejskiej są nieodzownym elementem życia codziennego i widzimy też teraz często, jak niektórzy protestują o te dzwony, bo jest za głośno czy coś. Był na przykład problem, że dzwoni dzwon Świętym Krzyżu o 6 rano na Anioł Pański. I tu co ciekawe, wielu ludzi się dziwi, dlaczego o 6 rano dzwoni dzwon w Świętym Krzyżu na Anioł Pański? Bo ostał się tam zwyczaj dzwonienia na Anioł Pański 3 razy dziennie, a nie tylko o 12. I w Świętym Krzyżu to zostało. Niestety dzwonienie zostało skrócone, no bo były protesty niektórych mieszkańców. I myślę, że nie możemy się temu poddać i kochajmy te dzwony. Nie widzimy ich, ale je słyszymy i niech dzwonią.
1: Tak, i powiem Państwu, że to co Pan Maciej powiedział, to dzwonienie tych dzwonów to jest taki łącznik współczesności z przeszłością. To jest niesamowite. Te najstarsze dzwony pamiętają naszych przodków, jakichś wielmożnych państwa i komorowskich, i wielopolskich. I może jeszcze uda się nam w trakcie tych i penetracji, i zabytków, i samych źródeł, że odkryjemy starsze dzwony, które po prostu były niezinwentaryzowane, albo po prostu nie przypisano im właściwej daty, więc myślę, że te interesujące prace przed nami.
2: Bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze nieco muzyczne spotkanie.
0: Dziękuję serdecznie, Maciej Okrzesik.
1: Bardzo dziękujemy.
3: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
4: SK Beskid News.
5: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących Żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z Żywcem. To o czym w takim razie będzie?
6: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komoniecki w zasadzie na żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komoniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji

0: i one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komonieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komonieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komoniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
1: Był świetnym obserwatorem.
0: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa Saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetraży, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czyli z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci oglądają się filmów, których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów porządku historii naturalnej patrzono na zwierzęta dzikie.

dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych sześć.

0: pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy do pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronella, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to było pewnie, skoro był Jan, to była i Petronella. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób w tym nazwisku, a ona szefowa naszego kina. Tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej praprzodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest, tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść, ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, i tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cebulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
1: Prowadziły Ewę na złą drogę.
0: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Okay. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informacje w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów Komonieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
1: Dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
0: Czy to horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca od tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata. świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego.

0: Wielkiego, stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnicy piorun na tę wieżę uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło. Tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasu. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie. Wójt Żywiecki pozostawił po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to... Tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszej historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieże częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
1: Nie, metalowe części miałam, gdzie
0: tak. Zwyczajnie, to dzisiaj wiemy, ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Fostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd, przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że uciął mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak, anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuje Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godzinie 3 w noc w wieżę żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał

tlał, aż go ledwo ugaszono. To już czwarty raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te trzy elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć. Zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Tak, dużo łatwiej jest nam nie zrozumieć, czemu ktoś nie przewidział czegoś, co się już wydarzyło. Dużo trudniej jest antycypować, czyli tworzyć sobie jakieś prognostyki czy jakieś hipotezy na przyszłość, na wypadek jakichś zdarzeń. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy i być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia czwartego widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz... Okej, dwa w porządku, trzy to już jest przerażające, cztery i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale piąty raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragedii.

0: wieści dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać pod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowały. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomoże nam, pomogłaby, czy pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komunieckiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom, bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością, a mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku, bieda, nędza, a kościoły przyciągały, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komoniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
0: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty. Bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komoniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
1: Legendy podań.
0: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. No to, o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie. Nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach. Nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki.
1: Inne bajki.
0: One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają

0: pewne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komunieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komunieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu. Tak? Porody były śmiercionośne. Także to był moment radości, ale też moment bardzo często potężnego smutku. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto. Niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają. Zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komunieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
1: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
0: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy dla Komunieckiego. Gdzieś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komuniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód we wsi w Ujsołach owca porodziła pięcioro jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła czworo cieląt, będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte nieżywe. A te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielę o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepanie

będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte nieżywe. A te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła ciele o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepanie

0: nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny z pustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komuniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie. Tak, wierzymy w to, że świat może być harmonijny, że jest. No ale co w sytuacji, kiedy nagle takie coś, kiedy się pojawiają elementy niepasujące, dekonstruujące nam zupełnie nasz spokój wewnętrzny. Nasze przekonanie, że jutro będzie dobrze i że będzie, że Bóg wie, co robi, i w związku z tym nie ma się czego obawiać. A to się nagle okazuje, że owszem.
1: Przez wiele lat, mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Beskidy.
3: Dzień dobry Pani Marysiu, jesteśmy u Pani Marii Grzegorek w Juszczynie. Co by się więcej dowiedzieć o stomajtnych rzeczach, których ja już nie pamiętam. A tym razem chciałabym się spytać o dzień targowy. Jak to wyglądało na Żywiecczyźnie?
4: Witam pięknie. Dzień targowy na Żywiecczyźnie, no to zawsze był we środę. To gaździny, co miały mleko, masło, a nie miały ta wiela czego innego do przedania, to przeważnie szły tutaj do Gronia, na nogach i potem na Sastów i Kuzywcu. No i szły na Torg pod Łopsory.
3: Sastów jest tam na Czebini.
4: Na Czebini, no. To i szły na Torg pod Łopsor nazywali. Torg był pod Łopsory. No i tam, wiecie, przodowały, handlowały, a zaś za to kupiły gajsu, soli, kapkę cukru.
3: Co to był gajs?
4: No to była nafta do lampek naftowych.
3: Tabak pewnie.
4: Tabak, chłopu, no to trzeba było iść do trafiki i w trafice kupić tego tabaku. No, ale tak, że więksi gazdowie, no to wiecie, mieli konia.

0: No to siadały baby ze synem, albo te z chłopem swoim, jak chłop żył, no i jechali na torg. Na torgu to tam, wiecie, to majtne rzeczy przodowali. I zwierzyna była, gowiedź, bydło, kury, gęsi, co jeno kto miał, to se, co by se zaś kupić, co ince. Co jakie oblecyni na siebie, czy co ka. Co jakiego zdziorta do chałupy, no co ta było potrzeba, bo jak już się gorki podziurawiły, no to trzeba, jak się nie dało już załotaj, no to trzeba było kupić nowy. No i tak to lecy, co na tym torgu się działo. Nawet z Justyny jeździła tako, łódź ślubka go dali, baba i una jeździła kozdy torki. Ludzie tam się schodzili pod obsorem, wiedzieli ka u nas towo i una nastawiała ręce, nogi, kości kany, kto co miał, to i ta dali jaki pieniędzy, Gorzołecki też wypiła, także zaździł ją, kto przywiózł na
1: lekarz roz tygodniu.
0: Tak, roz tygodniu zawdy jeździła, jak ino się dobrze czuła, to bardzo tylko jezdowała. I tam się ludzie schodzili. No to tak, jak przyjechali, to przeważnie jak już jechali wozem, a grubsi gazdowie w jesieni już, wiecie, po zbierkach, to ta ziemniaków kawkę sprzedali, jak mieli pełną piwnicę, jak zaś mieli zbłozo więcej, no to przedali. Góry już jajka niesły ku jesieni, te młotki, co się wylęgły w czas, no to nabrali jajek, no to gaździno honornie zajechała na wozie. No ale czasem i wzięny i te gaźni, co sły na nogach, no to nas od tezik czasem wzięny ku chałupie. Nakupili chleba, bułek, takich słodkich kukiełek, no i wiecie to, co najważniejsze, tej soli, no i tego gajsu i cukru trochę, no i kto nie miał, no to i mąki, bo wiecie, nie zawdy ta było tela, żeby co chwila do młyna jeździć i włozić. No to co trzeba było, to się pokupowało i jechało się ku chałupie. To już jak jechali na zup, to dziecyska już czekały na mamę u drugi, cy ta wiezą, jakie bułki, dobre kukiełki, słodki, cy co, tak się cieszyły.
1: Sami takich nie umieli upiec.
0: No, no, chociaż w chałupie się piekało, ale to wiecie, takie słodkie, jakieś dobre, no to już to się w Żywcu kupowało u gałusków, bo oni to tam mieli. Ale przychodzili też ku gazdom tam i zjednali do roboty tam pod łopsor, bo tam mieli wielkie pole gałusko.
1: Kiedy ten łopsor? A to było?
0: To było tu pod kościołem, jak przemienili w stronę tu starego szpitala. Tutaj to było.
1: I tam, tam
0: było 50 hektarów pola, mieli gałuskowie. I trzeba było to obrobić. Tego było strasznie dużo. Także przychodzili na torgi, szukali takich sykownych młodych parobków z koniami, czy co, bo jak sadzili, czy sioli, to potrzebowali, no to tam mój ujek też tam, babka godali ze jej syn, to on też tam jeździł robować do tych gałusków, no to ta, wiecie, głodnie pojedli, bo oni mieli piekarnię, no i to im tam zawsze dali pojeść i zapłacili i od tej roboty. To też ci właśnie gazdowie przychodzili i też tak jednali. No to jak się im kto tak sprawdził, że był sykowny, no to go stale pytali, kozdy rok. No i tak się tam zmówiali. No niektórzy gazdowie to zawdy kupowali nie u Żydów, ba kupowali u Poloków. To była ta pani Rumskowo, co ona miała sklep, to moja babka zawdy u niej kupowała, to potem jak przychodziło na święta, to ona syczkim tym swoim, co ich znała, co kupowali u niej, dawała kolędę. Dawała gorczki, szklunki, jakieś gorki, kozdy rok, co insa. I było to bardzo bogate. Niektóre były z porcelany, niektóre talerze były fajansowe, ale gorczki były porcelanowe. I te szklunki ze skła.
1: Ale to jak się zostało, że więcej było tych właśnie Żydów, mieli sklepy niż Polaków?
0: Więcej było Żydów, no to tak, niektórzy nie mieli zaraz zapłacić. No to nieśli do Rąckule, babka mieli rentę, no to mieli pieniądze, bo u Rąckuli trzeba było zapłacić, nie dało się na krychę brać.
1: No ale czemu więcej właśnie tych Żydów miało sklepy? No
0: oni mieli, tak, oni umieli prowadzić gesieft, no. A ci, co u niej z tego zyli, z tego handlu i u niej lepiej, to umieli opanować ten handel, nie znasi gorole, nie znasi Żydcocy. Także, kto nie miał pieniędzy, seł do Żyda, a Żydyr zaznaczył kryską, kto mu ma dać.
1: A potem zrobił drugą kryskę do tego.
0: No i trzeba było po tym powiedzieć na jaki co, bo ja

0: Nie, no to przyjeżdżali i zabrali ci ciele, czy co, jak żeś nie płacił długo, albo ci do sądu oddali, jak za dużo było nabrane. No a zyt kolędy nie dawał, no tak, że nie wortało do zyta chodzić.
1: A jak oni się tam na tym targu dogadywali, dobijali targu, jak to dodali, bo trzeba było, nieraz było tak, że jak się nie targujesz z nim, to się czuje taki uobrażony, czy co?
0: Tak, tak, bardzo się tarzyli, się strasznie, strasznie, a przybijali, a zaś nie, a ten się nie godzi, a ten się godzi, a tak. Ja zdobili targu, jak to było zwierzę, jaki, czy co? No to trzeba było zapłacić, ale jeszcze trzeba było dać pasterzowi lutek. To jaki tam pieniądze k temu, co to post, co tam odbywał. Ten lutek trzeba było zapłacić.
1: Ja pamiętam taki wierszyk, nie wiem skąd mi się wziął, jak się targowali. Było takie coś o zwierzętach. Kilo za te woły, 4 talary. Kilo za te siwe, 4 prawdziwe. I przybijali ręką, dej no. Panie Boże, co by się chowało. No. A to musieli jeszcze splunąć te coś ich na to.
0: No,
1: tak
0: żeby sobie
1: dobijali.
0: To już było przeklepane.
1: A jeszcze poteśli do zyda, do kartne.
0: I trzeba było nagowieć, to nie tak do ręki dawaj, bo nagowieć trzeba było wychynąć porwóz na krowę i dopiero se gaz dobrał.
1: Żeby no, się... No, no.

0: Moraci zdrowe, no i taki było.
1: Ale łopijali to po tajesce?
0: To znaczy się raczej nie łopijali. Jak poszli kupować co, a tanio kupili, no to se tak kuchał pierzieni cosik, nie? Jakiego ci kćpocka se kupili, czy ta poszli do Zyda na kwaterkę jaką wypić, piwska albo cego. Jeszcze chciałam powiedzieć, że jak szli na torg, no to zawsze starali się wziąć zieli torgowe. Albo to my możemy powiedzieć, że to było zieli świętojońskie, bo zieli świętojońskie to wiesz co to jest. Ty nie wiesz.
1: No poświęcone ziele.
0: Ale jakie, wiesz? Dziurawiec, to jest zieli świętojoński.
1: Tak?
0: No. No
1: i to, a to po co to brali?
0: Bo to brali, żeby się torg wydarzył, żeby tanio kupili albo dobrze sprzedali.
1: Dziurawiec brali ze sobą?
0: No, to zieli się nazywało torgowe, albo zieli świętojoński, do kieśnicy by się darzyło. No powiem wam, że na torg to była ważna rzecz, żeby zajechać, bo wtedy następowała ta wymiana. To kupili, to se sprzedali, to se kupili, to se tam najęli się do roboty, to zaś gazdowie się zeszli i mieli dziwkę do wydania, to kawalera do łozynienia. No już się ugodali i to torg był taki woźny, jak nie przymierzając idzenie w niedzielę do kościoła.
2: Tak to by zadaj, tak to bywało. I teraz łodzieni na tym torgu można było popatrzeć, kto skąd jest, bo oni się umieli pięknie różnić, jak
0: tak,
2: się to godzą.
0: Tak, u każdej wsi były troskańce łodzieni, no. Jeno, że na torg to się tak pięknie wycieniało, blekali. Ba to by przeważnie były siwizny, bo to przez do tych kabotków wysywanych nikt się nie ubierał, no bo ta się by byleka wymaścił na tym wozie, czy przy koniu, czy przy tych krowach.
2: Pani Marysiu, bardzo dziękuję za kolejny ciekawy temat i to tak było opowiadane, że już się naprawdę przeniosła w tamte czasy. I umiem jak se to wyobrazić, jako to na tym targu było. Chociaż jak była dziewczynka, to my też sprzedawali borówki, bo trzeba było na trampki do szkoły zarobić, co by sobie kupić takie, jakie się nam widziały.
0: Grzyby.
2: Czy maliny się zbierało. No to były takie czasy, które ja jeszcze kapkę pamiętam, ale teraz to już jest całkiem inne czasy, a 50 roków czy 60 też było inaczej. Także to się wszystko zmienia i fajnie by to było właśnie mieć. Dziękuję właśnie za te wiadomości, bo jak się to za ileś tam roków odsłucha, to będzie całkiem inny świat.
0: Tak.
2: I niech za to kany zostanie.
0: No ja też dziękuję, żeś mnie wyposłuchała.
2: Dziękuję bardzo.
3: SK Beskidy.
4: Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy opowieść o wyjątkowym budynku. Budynku, który każdy w Żywcu doskonale zna, ale nie do końca chyba zna jego historię i jego losy. Opowiemy wam nieco o budynku starostwa powiatowego, ale jak się za chwilę pewnie dowiecie, ten budynek wcale do starostwa od zawsze nie należał. O wszystkim opowie wam tradycyjnie Dorota Fir.
5: Witam państwa serdecznie. Historia budynku starostwa powiatowego w Żywcu jest naprawdę bardzo ciekawa i wydaje mi się, że jeszcze nie do końca poznana, ponieważ dokumentacja, która powiedziałaby na pewno z

0: więcej znajduje się w archiwach i w Krakowie, i we Lwowie. W poszukiwaniu jakichkolwiek informacji dawnej rezydencji tego pierwszego właściciela trzeba było sięgnąć do archiwów kościelnych. I to, co jest niesamowite, i myślę, że większość z Państwa nie zna tej historii, że obecny budynek starostwa powiatowego to dawna, dwudziestowieczna albo z końca XIX stulecia rezydencja księdza proboszcza ze Ślemienia. Kim był ten ksiądz proboszcz ze Ślemienia? To słynny Tomasz Czapella. Gdzie możemy szukać jego nagrobku? W Żywcu, na cmentarzu świętego Marka przy ulicy Sienkiewicza. Najpiękniejsza neogotycka kaplica to miejsce pochówku księdza kapeli, urzędnika, bo o tym zaraz też opowiem, jak i właściciela budynku, w którym dzisiaj rezyduje starostwo powiatowe w Żywcu.
1: Pani Doroto, ale jak to się stało, że ksiądz ze Ślemienia, budynek w Żywcu i pochowany jeszcze na cmentarzu świętego Marka, również w Żywcu?
0: Tak, sytuacja wydaje się skomplikowana, ale już Państwu wyjaśniam. Tomasz Czapella urodził się w ogóle w Nowym Sączu. To nie jest człowiek, który pochodzi z Żywiecczyzny czy z Żywca. W 1842 roku w rodzinie mieszczańskiej, tam ukończył szkołę podstawową, tam ukończył szkołę gimnazjalną. Teologię studiował w Tarnowie. Kiedy się pojawił w Ślemieniu? W 1875 roku administrował parafię i rok później zostaje proboszczem w Ślemieniu. Jego kariera toczyła się właściwie szybkim tempem, mówię tutaj oczywiście o karierze duchownego, ponieważ stał się notariuszem dekanatu Suskiego oraz wicedziekanem. Pojawił się w Ślemieniu, czyli na Żywiecczyźnie, i tu zainteresowała go praca społeczna i urzędnicza, że tak powiem, ponieważ bardzo aktywnie włączał się w taką działalność społeczną i polityczną. I trzeba wiedzieć, że pod koniec XIX stulecia był członkiem i delegatem Rady Powiatowej w Żywcu, Rady Szkolnej Okręgowej oraz został urzędnikiem w Wydziale Powiatowym i pełnił funkcję lustratora. Warto też nadmienić, że w Ślemieniu rozwijał taką, i w ogóle na Żywiecczyźnie i w Żywcu, działalność związaną z kółkami rolniczymi, ponieważ właśnie z jego inicjatywy w Ślemieniu powstaje to kółko rolnicze, którego był pierwszym prezesem. Natomiast także przyjął funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Żywcu. No i co dzieje się dalej? Myślę, że bardziej zainteresowała go jednak działalność społeczna, można powiedzieć polityczna. I w 1895 roku, on na 51 lat, rezygnuje z probostwa w Ślemieniu. Nie mamy informacji, czy rezygnuje z duchowieństwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ na epitafium znajduje się jednak informacja, że pochowano tu księdza proboszcza ze Ślemienia i osiadł na stałe w Żywcu. Możemy przypuszczać, że właśnie na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy już stwierdził, że będzie pracował w naszym mieście, będzie

formacji, czy rezygnuje z duchowieństwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ na epitafium znajduje się jednak informacja, że pochowano tu księdza proboszcza ze Ślemienia i osiadł na stałe w Żywcu. Możemy przypuszczać, że właśnie na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy już stwierdził, że będzie pracował w naszym mieście, będzie

0: oto małą rezydencję przy dzisiejszej ulicy Krasińskiego 13. Gdybyśmy popatrzyli na Żywiec z jego perspektywy, czyli przełom XIX i XX stulecia, właściwie tą pierwszą willę, rezydencję buduje naprawdę w szczerym polu. Pomimo, że w bliskim sąsiedztwie wyższego miasta, w bliskim sąsiedztwie parku arcyksiążęcego, natomiast no nie ma tej zabudowy, którą Państwo dzisiaj kojarzycie, placówek urzędniczych, placówek, które służą nam dzisiaj tutaj wokoło i szkolnych, edukacyjnych, i że tak powiem społecznych. Szczere pole, zielone pole. Dzisiaj ta sytuacja oczywiście się zmieniła, natomiast miejmy też tą świadomość, że obiekt ten był jednym z takich bardziej eleganckich. Nie mamy zdjęcia, nie mamy ikonografii żadnej, która mogłaby powiedzieć, jak w stosunku do dzisiejszego zachowanego obiektu wyglądała ta willa Czapelli z uwagi na brak przede wszystkim planów architektonicznych.
1: Czy można powiedzieć, że ksiądz Czapella po prostu tutaj sobie pomieszkiwał?
0: Tak, na pewno mieszkał, na pewno miał ogród, cała działka była otoczona płotem, bo to widzimy na zdjęciach w momencie zakupu po śmierci księdza Czapelli przez starostwo powiatowe, więc to dużo nie mogło się absolutnie zmienić. Natomiast to, co mnie też na przykład najbardziej interesuje, wyposażenie tej rezydencji, przecież tam musiały być i wspaniałe obrazy, i meble. Może kiedyś znajdziemy testament księdza Czapelli, wtedy z testamentu będziemy mogli po prostu wyczytać coś więcej. No i co się z tym księdzem Czapellą stało? Oprócz tego, że naprawdę bardzo prężnie tutaj działał, umarł w 1906 roku, to było dnia 2 listopada, na atak serca, tak jak odnotowują dokumenty parafialne, i ma 64 lata, więc też wcale nie jest starszym człowiekiem. Zostaje pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Marka. Dla niego zostaje wzniesiona ta najpiękniejsza neogotycka kapliczka, zaprojektowana przez Urbana. Naprawdę warto na nią zerknąć, przypomnieć sobie, jak wygląda. W środku oczywiście ona jest jeszcze nieudostępniona dla zwiedzających, natomiast w środku znajduje się płyta epitafijna, to co jest ważne, oczywiście samego księdza Czapelli, jak i płyta poświęcona Antoninie Górskiej, która opiekowała się księdzem i zadbała o taki godny pochówek księdza Czapelli, była spadkobierczynią. I właśnie od spadkobierców księdza Czapelli CK Starostwo jeszcze w 906 roku kupuje budynek, czyli ten budynek przy ulicy Krasińskiego 13. Mamy nawet sumę 36 tysięcy koron. No i ten budynek od razu był przeznaczony na siedzibę starostwa. Pamiętajmy, że wcześniej starostwo znajdowało się w Starym Zamku w Żywcu i części budynku magistratu na rynku, a od 1906 ma swoją siedzibę. No ale oczywiście trzeba było budynek powiększyć. Czy odświeżyć, trudno nam powiedzieć, bo myślę, że to był stosunkowo nowy obiekt, więc na pewno powiększyć. No i to, co udało się ustalić, to przede wszystkim fakt, że dokumenty, plany architektoniczne w 1909 roku wykonuje no, słynny budowniczy z Zabłocia, Robert Fisgander. Te plany się zachowały i wiemy, że budynek został powiększony o skrzydła, że przede wszystkim zostało dobudowane piętro, pierwsze piętro, że wejście, które Państwo świetnie znacie, to są właśnie przynajmniej te czasy, czyli rok około 1908-1909. Ten przód, ryzalit, wejście do starostwa z bardzo efektownym balkonem podpartym na kolumnach, do tego bardzo przestrzenne okna z dekoracją, ciekawie zaprojektowane dachy i jakby z trzech stron bardzo ciekawy pomysł zwieńczenia tych ryzalitów takim schodkowym daszkiem. Więc wszystko to naprawdę w bardzo dobrym stylu zostało zaprojektowane, powiększone i na szczęście ta dokumentacja Roberta Fisgangera z datą, pieczątką, podpisem zachowała się.
1: Ale Pani Doroto, warto o tym wspomnieć, że początek XX wieku to ważne wydarzenie artystyczne w tym budynku.
0: Tak, i kolejna niesamowita ciekawostka. Jesteśmy pomiędzy

0: zakupem przez CEKA starostwo budynku, a remontem według planów Roberta Pisgangera jest rok 1908. Trudno powiedzieć, na ile prace się toczyły. Czy dopiero po 1909 mogło to być już od razu po zakupie? Jan Kazimierz Olpiński, lwowski artysta, który na ten czas mieszkał w Żywcu, był związany także ze starostwem układami, że tak powiem, edukacyjno-oświatowymi ówczesnymi. Przyjeżdża do naszego miasta i miejscem pierwszej wystawy jego prac, a to była dosyć duża wystawa, jest właśnie budynek Rady Powiatowej. 40 płócien prezentuje w tymże budynku, a co najciekawsze czy najważniejsze, to fakt, że otwarcia wystawy dokonał sam arcyksiąże Karol Stefan Habsburg. I myślę, że to było pierwsze zetknięcie się w ogóle Habsburga z lwowskim artystą, świetnym portrecistą, który także był uczniem ulubionego portrecisty malarza naszego arcyksięcia, Kazimierza Pochwalskiego.
1: Pani Doroto, ale z postacią lwowskiego artysty wiąże się też bardzo zacna postać żywiecka, czyli Wiktor Idziński.
0: Tak, Wiktor Idziński, zacny lekarz, wspaniały społecznik, urodzony w Żywcu. Jego kamienica przy Jagiellońskiej 1 funkcjonuje do dnia dzisiejszego. To jest najpiękniejszy przykład secesji w Żywcu. Warto też na nią zerknąć, z zachowanymi witrażami, jedynymi właściwie tak okazałymi w Żywcu. I teraz co ma wspólnego w ogóle Idziński z Olpińskim i z budynkiem Rady Powiatowej ówczesnej? Przede wszystkim nasz Wiktor Idziński nie tylko, że był lekarzem, że dyrektorem szpitala, był marszałkiem Rady Powiatu na początku XX stulecia. Wspaniałym społecznikiem, człowiekiem, który działał prężnie, tak samo jak Czapella, na rzecz miasta i powiatu. I Jan Kazimierz Olpiński, oczywiście będąc w Żywcu na początku XX stulecia, bardzo chętnie portretował samego marszałka. Marszałek nie ubierał stroju żywieckiego na ważne uroczystości, tylko strój szlachecki, sarmacki. Znany był z tego, paradował w tym stroju. Na wszystkich ważnych obrazach Jana Kazimierza Olpińskiego właśnie widzimy Idzińskiego w tymże stroju i chętnie fotografował się przed budynkiem starostwa powiatowego czy rady ówczesnej powiatowej właśnie w tymże stroju na paradnych schodach. Natomiast na jednym z najpiękniejszych portretów marszałka Idzińskiego w tle widzimy właśnie już po przebudowie Fisgangera okazały bardzo ciekawy pod względem architektonicznym budynek Rady Powiatowej z około roku 1915.
1: Pani Doroto, stosunkowo niedawno budynek starostwa w ramach olbrzymiego programu termomodernizacji został odnowiony. Ta elewacja zewnętrzna nabrała znowu blasku. Czyli to wszystko jest zgodne z tymi starymi, dawnymi fotografiami? Czy można powiedzieć, to wygląd starostwa sprzed ilu lat?
0: Tak, to wygląd starostwa sprzed, można porównać do planów z 1909 roku. Roberta Fisgangera, oczywiście pojawiły się tutaj współczesne elementy, jak prawda, tabliczki, informacje, numeracja, wiadomo, oświetlenie, bo także starostwo jest pięknie iluminowane w nocy, więc te wszystkie wymogi muszą być. Natomiast nic nie zostało przecież zmienione, jeśli chodzi o części architektoniczne. Też bardzo mi się podoba kolorystyka elewacji, jest bardzo taka wysmakowana, moim zdaniem bardzo dobrze dobrana. I kolejny przykład bardzo dobrych projektów, bardzo dobrej rewitalizacji. Mamy się czym chwalić i opowiadać historię tego budynku, ponieważ jest to zabytek. Szanowni Państwo, starostwo powiatowe w Żywcu to zabytek ze wspaniałą historią. No i oczywiście ten zabytek powstał dzięki takim ludziom jak Czapella, potem był pielęgnowany przez radnych powiatowych i wiążmy właśnie ten obiekt nie tylko z ówczesnym powiatem, ale właśnie z takimi postaciami jak Tomasz Czapella, czy chociażby Wiktor Idziński, czy Jan Kazimierz Olpiński.
1: Pani Doroto, pewnie w Żywcu nie brakuje takich właśnie obiektów, które z jednej strony właśnie doskonale znamy, kojarzymy ze współczesnymi instytucjami, a z drugiej strony za nimi kryje się barwna, tak jak w tym przypadku właśnie.

0: historia i dzieje Żywca.
1: Tak, obiekt należy w ogóle do tych, powiedzmy, obiektów z początku XX wieku i zwróćcie Państwo uwagę, spacerując po mieście, że tych obiektów dwudziestowiecznych, które powstały przed wybuchem I wojny światowej, jest naprawdę wiele, jak na małe galicyjskie miasteczko. To są budynki oświatowe, to jest kasa chorych, no i chociażby budynek właśnie Rady Powiatowej w Żywcu, który kiedyś stanął w szczerym polu, tak jak dzisiejszy ogólniak, czyli kiedyś Wyższa Szkoła Realna. Natomiast dzisiaj no po prostu jest w centrum miasta, we wspaniałej kondycji konserwatorsko-technicznej, no i miejmy nadzieję, że kolejne 100 lat tak wspaniale będzie się prezentował.

właśnie Rady Powiatowej w Żywcu, który kiedyś stanął w Szczerym Polu, tak jak dzisiejszy ogólniak, czyli kiedyś Wyższa Szkoła Realna, natomiast dzisiaj no po prostu jest w centrum miasta we wspaniałej kondycji konserwatorsko-technicznej, no i miejmy nadzieję, że kolejne 100 lat tak wspaniale będzie się prezentował.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to na

komnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to na

0: Ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze Mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
1: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae na dobry początek, Kinga Baryga, witam i

Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam!

0: i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam.
1: Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: I po reklamie.

0: Oskar Sims i Co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5, bawcie się dobrze. A ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju.

ekspozycją Czeski Kompleks Dolni Witkowic, Kawiarnia Bolt Tower i Muzeum U6 czy Świat Techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.

0: Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl. Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. SK.

0: SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
8: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz Tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Beskidy na czasie.
15: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce już jutro odbędzie się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Zaprasza Dominika Matuszewska, dyrektorka Ośrodka Promocji Gminy w Węgierskiej Górce.
16: Jest to wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców czworonogów. Będzie można zobaczyć wiele wyjątkowych ras.
15: O 15:00 odbędzie się koncert uczniów edukacji artystycznej Świat Muzyki. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Tymczasem 41 dni jeleśni połączone z dniami powiatu żywieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. Wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janosika oraz Robert Wiewióra.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
18: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
17: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
19: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć Jacka, pytacie co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym

0: się w Esce.
1: Jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym numerem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.

0: Living.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
8: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
7: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
9: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
7: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
10: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: David Guetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? O,

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest.

0: tak łatwo.
1: Nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję Ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są Twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam Ciebie i Twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Do i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: wsteczny jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A, ale mnie gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszkę

0: troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi pomagać, ten robi teraz głośniej. W Wieprzu odbędzie się akcja zbiórki krwi. Wydarzenie już jutro na parkingu przy tamtejszym kościele, mówi Anna Konior.
10: Należy zjeść lekkie śniadanie, nawodnić się, zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem i przyjść do nas.
9: Dodam, że organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Urzędzie Gminy Radziechowy Wieprz. Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się Dni Jeleśni, połączone z Dniami Powiatu Żywieckiego. Wydarzenie w ostatni weekend czerwca wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janusika oraz Robert Wiewióra.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
12: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
13: Mega, mega, mega.
14: Dlaczego rower akurat?
13: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
15: 3, 2, 1, start!
11: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
1: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Na Dawid i Zombie Lady, ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce.
3: 100 metrów od sceny!
4: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Esko.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: worth it. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
16: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
15: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży

0: bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
1: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama.

0: ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu, coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama.

0: niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No upał się wydarzył, wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do Was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może Was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest Wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
13: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
14: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
13: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37%.

0: przy ulicy Sarnistok 3 w Bielsku-Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.

0: Paulina.
1: Hej Eska, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie, robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze Eski. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i po reklamie.
1: Beskidy na czasie.
2: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi pomagać, ten robi teraz głośniej. W Wieprzu odbędzie się akcja zbiórki krwi. Wydarzenie już jutro na parkingu przy tamtejszym kościele, mówi Anna Konior.
3: Należy zjeść lekkie śniadanie, nawodnić się, zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem i przyjść do nas.
2: Dodam, że organizatorem akcji jest Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Urzędzie Gminy Radziechowy Wieprz. Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się Dni Jeleśni, połączone z Dniami Powiatu Żywieckiego. Wydarzenie w ostatni weekend czerwca wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janusika oraz Robert Wiewióra.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
5: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
4: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
6: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
7: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
8: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
4: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
9: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
10: O, proszę bardzo, chyba jakichś gości mamy. Proszę bardzo.
9: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry. To się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy. Korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Niskim.

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze: SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie, trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę, między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania. Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania.

0: A najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multi Design w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
18: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
24: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
23: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
24: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał

Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał

0: będzie miał co robić.
1: Na koncercie Armina Van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin Van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy

Każdy piątek najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22:00 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwo Ganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem Zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać. W jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...

0: Nowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1.

0: Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. Kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

Równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy. 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: design, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
0: Dokładnie. Odwiedź salon Multi Design w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
7: I po reklamie.

chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5. Ale słuchajcie, przed

0: lecisz w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach.

0: kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Na bulwarach na całą Węgierskiej Górce już jutro odbędzie się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Zaprasza Dominika Matuszewska, dyrektorka Ośrodka Promocji Gminy w Węgierskiej Górce.
13: Jest to wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców czworonogów. Będzie można zobaczyć wiele wyjątkowych ras.
12: O 15 odbędzie się koncert uczniów edukacji artystycznej Świat Muzyki. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Tymczasem 41 dni jeleśni połączone z dniami powiatu żywieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. Wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janosika oraz Robert Wiewióra.
14: Muzyką się żyje.
15: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
16: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
17: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
16: to jest
17: kolei.
16: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
15: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć,
2: cześć.
3: Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie,
0: ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej. Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę
0: Monika
2: właśnie udanej zabawy.
0: No.
2: Miłego dziękuję.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w

0: TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze, za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
10: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
11: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: samo 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bri-

0: i kupuj taniej. Brie nasze ceny rządzą.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę.

0: Z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie.

0: ulicy Sarnistok 3 w Bielsku-Białej. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDS, Soku, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kazbała, Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, SK dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmo, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na SK.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi

0: Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bieli.

0: Gdańsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I porę...

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: táto promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To co ty nikdy kamperem nejechalaš?
0: No veopreš sobie, že nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SK dovozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi?

0: tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi?

0: wodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami wyjątkowe powitanie wakacji 2026. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca na plaży przy podtoku Leśnianka w Żywcu. W programie aktywna zabawa z muzyką, dmuchane zamki, darmowe kiełbaski, popcorn, wata bez limitu, pokazy zajęć z kickboxingu, animacji i wiele, wiele więcej. Serdecznie polecamy. Tymczasem 26 i 27 czerwca dwa wyjątkowe koncerty w ramach męskiego grania. Na scenie m.in. Vito Bambino, Fukaj, Seastars czy zespół Raz, Dwa, Trzy. Więcej informacji na mck.żywiec.pl. Serdecznie polecamy.
6: Muzyką się żyje.
7: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na Eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco. Imprezka. 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

0: ja pieście, to wszędzie jest tło.
1: Tak, Onafide i Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę, 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem. Warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SKPL i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PG Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SKPL, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Express Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to Odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, Zaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
18: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
19: to od nie... lat, tak. Powstało już kilka utworów.
18: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
19: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
17: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
20: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
21: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
20: to
21: kolei.
20: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
17: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, z Koli mi tak powie, że tam

2,5 minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: teraz lecimy Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje.

0: Holandia, proszę się nie zatrzymywać, 2-0. 2-0, Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu i bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili, wiecie o co chodzi. 664-402-302, cały czas przyjmuję wasze telefony, poczekajcie, zerkam. No nie no, linia jest odblokowana, proszę dzwonić. Pytanie było proste, jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach, niech wam budzik obudzi rano, 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. No ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
8: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
9: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
8: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. No widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj imprezę. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja Ale wiedziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn
3: tak.
1: Będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I reklamie. Beskidy na czasie.
2: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To będzie nie lada gratka dla fanów kolarstwa. Tour de Pologne ponownie zawita nasz wieczczyznę. Kibice kolarstwa z regionu będą mogli oglądać na żywo światowej klasy cyklistów.

0: Po reklamie.
1: Beskidy na czasie. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To będzie nie lada gratka dla fanów kolarstwa. Tour de Pologne ponownie zawita nasz wieczczyznę. Kibice kolarstwa z regionu będą mogli oglądać na żywo światowej klasy cyklistów po

0: Nie wiem, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem. Stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
1: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę. Imprezka. 3,5 minuty po 20, jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia, ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
2: Kochani, nic.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Sarni Stok 3 w Bielsku Białej. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: I po reklamie.

0: Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy.

bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowscy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych.

0: prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy potem Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Myślę, że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shinzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: Beskidy na czasie.
4: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Na bulwarach na całą Węgierskiej Górce już jutro odbędzie się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Zaprasza Dominika Matuszewska, dyrektorka ośrodka promocji gminy w Węgierskiej Górce.
5: Jest to wydarzenie, które co roku przyciąga hodowców czworonogów. Będzie można zobaczyć wiele wyjątkowych ras.
4: O 15 odbędzie się koncert uczniów edukacji artystycznej Świat Muzyki. Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny. Tymczasem 41 dni jeleśni połączone z dniami powiatu żywieckiego odbędą się w ostatni weekend czerwca. Wystąpią Lady Punk, Mała Armia Janosika oraz Robert Wiewióra.
6: Muzyką się żyje.
7: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
8: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem. Ale teraz, poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
7: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
9: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
8: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
7: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret. Później Ci Opowiem. Czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie.
3: Impreska.
0: Impreska.
3: Impreska. Eska.
7: 21:02, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram Wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo.

To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. Radio SK. No albo był fanem wycinanek.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają. 22 startują. No, mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło. Sporo pozdrowień od was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także no nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Boga i Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Reklama. Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopromocja.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na puszczane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić.